0: Stan rocznego dziecka potrąconego przez samochód na krakowskim Podgórzu jest bardzo ciężki. Walczy ono o życie w szpitalu. 26-letni kierowca auta, mieszkaniec województwa podkarpackiego, został zatrzymany wczoraj przez policjantów, przekazała RMF FM komisarz Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.
1: Na miejscu 26-latek, który był kierowcą samochodu, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie tutaj wskazało wynik 0,0.
0: Potrąceni na chodniku przy ulicy Nadwiślańskiej mężczyzna i kobieta mimo reanimacji zmarli po przewiezieniu do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł nie dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. A teraz ostrzegamy kierowców na S5 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Trzeciewiec i Pruszcz prawy pas w kierunku Gdańska blokuje uszkodzona ciężarówka. Jedźcie ostrożnie. Amerykańscy i brytyjscy żołnierze będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki NATO. Te informacje przekazał w piątek w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsumowując 2 lata prac nad Tarczą Wschód. Rozpościera się ona nad granicą z Rosją na północy Polski i Białorusią na wschodzie. Kiedy Tarcza Wschód zostanie ukończona, o tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Według planów resortu obrony w 2028 roku, z kolei w tym roku w ramach rozbudowy Tarczy Wschód do końca października zostanie rozmieszczonych niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Docelowo inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
3: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym, powyżej 1000 kilometrów, i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
2: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO.
0: Kanada szykuje pomoc dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami. Premier Mark Carney zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi zasady wsparcia dla przedsiębiorstw. Ocenił, że Kanada została zaatakowana przez Stany Zjednoczone i znajduje się w wojnie handlowej. Od wczoraj obowiązują amerykańskie cła w wysokości 50% na kanadyjski eksport o wartości około 28 miliardów dolarów kanadyjskich. W odpowiedzi Kanada 8 września wprowadzi własne cła odwetowe. Carney podkreślił, że jego rząd będzie wspierał poszkodowane firmy tak długo, jak będzie to konieczne. Zarzucił też Waszyngtonowi próbę osłabienia kanadyjskiej gospodarki i ograniczenia jej niezależności handlowej. Hipoteza twórcy teorii ewolucji Karola Darwina potwierdzona po 150 latach dotyczyła łaskotek. Wynik badań na ten temat ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Human Behavior.
4: Darwin sugerował, że wrażliwość na łaskotki koncentruje się w miejscach najbardziej narażonych na uraz, a zarazem rzadko dotykanych przez nas samych. Najnowsze pomiary sensoryczne potwierdzają tę zależność. Z ewolucyjnego punktu widzenia łaskotki są systemem alarmowym, zmuszającym organizm do natychmiastowego odruchu ucieczki lub osłonięcia wrażliwych części ciała. Badania przeprowadzone na różnych grupach społecznych z całego świata wykazały także uderzającą jednoznaczność, mianowicie reakcja na łaskotki jest absolutnie uniwersalna, niezależnie od kultury, języka czy szerokości geograficznej.
0: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania sport. Za nami emocje na rynku w Katowicach. Przed nami te na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trwa 2-dniowe święto lekkiej atletyki. Memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli elitarna, lekkoatletyczna, diamentowa liga. Z Natalią Bukowiecką, Ewą Swobodą i Pawłem Fajtkiem rozmawiał Patryk Serwański.
5: Natalia, zastanawialiśmy się pewnie, jaka będzie atmosfera na memoriale Kamili Skolimowskiej. Już wiemy, że możemy dziękować za medale zdobyte w Birmingham, między innymi tobie. Jak ty się czujesz z tym kolejnym medalem dołożonym do twojego dorobku?
6: No bardzo dobrze, wiadomo, że chciałabym tego złota, ale jest srebro. Myślę, że po prostu cieszy mnie to, że z kolejnej imprezy przywożę kolejny medal, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że mogę tutaj poświętować to z polskimi kibicami. Mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo ludzi i że wspólnie, że tak powiem, będziemy celebrować te nasze medale.
5: Gdybyś przyjechała tutaj bez medalu, byłabyś dzisiaj mniej uśmiechnięta, czy tak samo, bo ten memoriał jednak jest wyjątkowy i ten uśmiech się tutaj pojawia u wielu z was?
6: Tak, na pewno jest wyjątkowy i zawsze, kiedy tu przychodzę, jakby pojawia się ten uśmiech, co by się nie działo. Wiadomo, że pewnie troszkę byłoby smutniej, ale myślę, że i tak, tak jak mówię, ja kocham tu startować i ci polscy kibice zawsze dają nam energię. Mam nadzieję, że nie tylko dla tych medali też tu przychodzą, tylko po prostu dla nas, za całokształt. No i zobaczyć świetne show, bo zresztą no, zagraniczna obsada też jest niesamowita, więc wydaje mi się, że po prostu będą świetne wyniki.
5: Lubisz tutaj być z uwagi na kibiców, ale też dlatego, że ta bieżnia daje możliwość szybkiego biegania. Gdybyś mogła w kilku słowach opowiedzieć laikowi, Z czego to wynika? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie techniczna, czy to jest nieco bardziej skomplikowane?
6: Generalnie no, na pewno jest po prostu dobra nawierzchnia, ale też jest stadion całobudowany, więc najczęściej tu po prostu w ogóle nie wieje. To ułatwia zdecydowanie bieganie. Zazwyczaj też było bardzo ciepło. Jutro nie wiem, czy będzie bardzo ciepło, więc no to jedynie ewentualnie może troszkę przeszkodzić, ale jednak liczę na to, że po prostu wyjdzie słońce i też zawody są dosyć wcześnie. Biegam chyba o 16, więc mam nadzieję, że to słoneczko się utrzyma i też ogrzeje trochę atmosferę. Ale generalnie, no mówię, na tych wszystkich edycjach, które były, było ciepło, bezwietrznie i po prostu jest niesamowita obsada, więc też łatwiej jest uzyskiwać wyniki, wiadomo, w tak dobrej obsadzie. A tartan jest niesamowicie szybki, więc wszystko się zgrywa.
5: No u ciebie to praktycznie bieg jak finał Igrzysk Olimpijskich. No, ta obsada robi naprawdę wielkie wrażenie.
6: Tak, zdecydowanie. No tutaj organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, a że jakoś ja sobie z tym poradzę i też niesie na tą polską publicznością. No jednak nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce i pobiec szybko.
5: Były te malutkie problemy zdrowotne, to wszystko rozumiemy, że już jest za tobą.
6: Tak, generalnie no mogłoby być lepiej, ale na pewno nie jest źle, więc na pewno dam radę biegać i mam nadzieję, że po prostu też ta adrenalina mnie trochę poniesie i wszystko będzie okej.
5: Na koniec pytam w ten sposób. Mówiłaś o tej świetnej zagranicznej obsadzie. Jak ty wspominasz taki swój czas, kiedy wchodziłaś w ten świat wielkiej lekkoatletyki, kiedy ocierałaś się o te największe gwiazdy? Dzisiaj sama możesz o sobie mówić, że jesteś gwiazdą i osobą bardzo ważną w świecie lekkoatletyki. Jakie to jest środowisko? To jest środowisko, które łatwo akceptuje nowe osoby, w którym można się odnaleźć, w którym można znaleźć trochę czasu na żart, na zabawę, czy jednak jest tylko i wyłącznie rywalizacja?
6: Tak, ja myślę, że było widać po konferencji, że tutaj jest czas na żart i zabawę, bo myślę, że była bardzo przyjemna atmosfera, a muzyczka poleciała. Także mówię o zagranicznej tutaj akurat, ale o polskiej też. No, myślę, że nie powiem, że jest łatwo tutaj wejść do tego świata, ale generalnie myślę, że wszyscy są bardzo mili, bardzo miło przyjmują. Generalnie przynajmniej ja tyle, co mam do czynienia z zawodnikami, czy to zagranicznymi, czy polskimi, większość z nich jest po prostu naprawdę fantastycznymi ludźmi i oprócz, pomimo swoich osiągnięć tak naprawdę nie gdzieś tam nie wywyższają się, tylko są naprawdę bardzo mili, zawsze serdeczni, zawsze gratulują, zawsze pytają, także naprawdę to jest mega miłe i ja bardzo lubię to środowisko lekkoatletyczne. Wiadomo, że kiedyś troszkę inaczej na to właśnie patrzyłam, na pewno byłam trochę bardziej wycofana, trochę bardziej zestresowana, bo wiadomo, że jak się wchodzi i widzi się wielkie gwiazdy obok siebie, to można się zestresować. Teraz już mi trochę łatwiej, bo wiele razy startowałam po prostu na tych meetingach międzynarodowych, na imprezach mistrzowskich i parę medali mam, także wiadomo, że troszkę lepiej się czuję w tym środowisku, ale generalnie bardzo je lubię.
5: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
7: Dzień dobry.
5: Przyjeżdżasz w świetnym nastroju, rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz, no przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
7: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie i no zobaczymy, co tutaj będzie jutro.
5: Trochę tak patrzymy na tę pogodę, bo wiadomo, gdyby było cieplej, łatwiej rozgrzać ten organizm. Trochę też ten temat pojawił się już w Birmingham, gdzie były takie dni dosyć chłodne. Tutaj też tak, może być różnie. Okej, będzie trudniej, ale pewnie emocji nie zabraknie. No, szybkich emocji w twoim wykonaniu, no bo ten bieg wiadomo, parę sekund, ale na 100%.
7: Tak jest, dokładnie. Myślę, że kocioł czarownic zagrzeje się tutaj od emocji i nie będzie tak chłodno jak w Birmingham, bo też zaczynamy dużo wcześniej, więc ja zaczynam tak naprawdę od sztafety 4x100 mix, więc myślę, że to będzie i dobre, żeby się pokazać i taka dobra rozgrzewka przed biegiem na 100 metrów, bo raczej pewnie ciepła mi nie zabraknie.
5: W Baku energii jeszcze trochę zostało na tą końcówkę sezonu, tej takiej mentalnej i fizycznej?
7: Myślę, że tak. Mentalna na pewno, bo się troszeczkę podbudowałam tym Birmingham. A jeśli chodzi o fizyczną, no to wiadomo, już jest coraz ciężej, już mnie wszystko zaczyna boleć, ale ja lubię te ostatnie starty, bo te ostatnie starty już są takie bez takiej presji, bez tego, że ja muszę, że wiem, że ważne sprawy przede mną, ważne starty, chociaż ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie. I no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
5: Zastanawiam się, skoro to już, wiadomo, końcówka powoli sezonu, czy jest taki moment, w którym ty już trochę zaczynasz uciekać do tego, co będziesz robić, kiedy będzie trochę tego wolnego i tak dalej, czy na razie to jest jednak taki sposób, że jednak fokus cały czas na sporcie, a jak będzie to wolne, to dopiero się zaczniesz zastanawiać. Czy te myśli już gdzieś tam sobie płyną w kierunku jakiegoś urlopu, wakacji, odpoczynku?
7: No, myśli zawsze są, ale ja jestem taka, że ja się skupiam na tym, co mam zrobić teraz, a potem sobie mogę myśleć o odpoczynku, bo najpierw obowiązki, a potem właśnie odpoczynek i no gdzieś tam już troszeczkę się przebijają te myśli o tych wakacjach, ale jeszcze dwa starty, więc na tym się, mam nadzieję, skupię.
5: Paweł Fajdek przed kolejnym występem na Memoriale Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
5: No ty już jesteś właściwie jedną, zaryzykuję takie mocne słowo, ale jedną z legend tej imprezy. 16 start, no jesteś tutaj niemal od samego początku.
8: Od samego początku, tak. Startuję jutro 16 raz. No, dzisiaj powiedziałem tak, że może do tych 20 się uda dotrwać. No, z taką energią, jaką dostajemy tutaj od kibiców, no byłoby złe nawet nie spróbować. Więc mam nadzieję, że jutro wszystko się uda. Pogoda ma być dobra. Sprawdzaliśmy, jest zamówiona specjalnie, nie będzie za gorąco. 22 stopnie w cieniu plus wrzawa od kibiców, to będzie jakieś 32, więc będzie idealnie.
5: Ja chciałem cię spytać właśnie o pewną ewolucję tej imprezy, bo pamiętamy, to wszystko zaczęło się w Warszawie od bardzo niewielkiej imprezy sportowej. Później Stadion Orła, potem Narodowy, gdzie też przecież rzucałeś fantastycznie. Dzisiaj jesteśmy na Diamentowej Lidze, na Stadionie Śląskim. To pokazuje też, że w świecie sportu, w którym niełatwo jest przebić się z taką imprezą, ta impreza zrobiła naprawdę ogromny przeskok przez te kilkanaście lat. Ty byłeś tego świadkiem, jakbyś to opisał?
8: Wydaje mi się, że żadna impreza na świecie, żaden meeting nie ma takich organizatorów, bo to, jak powstawał ten meeting, jak z małej Iskry w sumie de facto, gdzie odbywały się pierwsze jakieś tam zawody rzutowe, później przez Orła, tak jak mówisz, przez Narodowy, aż tutaj, to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie fundacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie rodzice i przyjaciele Kamili. No i tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że każdemu się chciało, że ten ból, który doświadczyliśmy wszyscy w momencie straty Kamy, udało się przekształcić w coś pięknego. Uważam, że żaden meeting na świecie nie jest tak dobrze prowadzony i tak dobrze przygotowany przede wszystkim. Tutaj każdy jest dopieszczony, o nikim się nie zapomina i tak naprawdę każdy chce tutaj startować. To też o czymś świadczy.
5: Wy jutro na pierwszy ogień, bo rzut młotem już o 14.
8: Tak, no my akurat, że nie jesteśmy w cyklu Diamentowej Ligi, więc my zaczynamy o 14, ale to też dobrze. Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Ja akurat też będę jutro chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców. Będziemy też starali się jakiś content tam ponagrywać właśnie z Fundacji Kamy, więc mam nadzieję, że się tam spotkamy.
0: Z naszymi lekkoatletami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Relacje z dzisiejszych zmagań usłyszycie w Faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Słuchacie RMF Viral. Ej!

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

Kimkolwiek jest, kimkolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. 4 osoby są ranne po uderzeniu drona w prywatny dom w Charkowie. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. W tych faktach powiemy też o niezwykłym sukcesie polskiego biegacza. Rosyjski bezzałogowiec zaatakował dzielnicę Osnowiańską w Charkowie. W wyniku uderzenia wybuchły pożary w 2 domach prywatnych. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Według wstępnych informacji ranne zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają skalę zniszczeń. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych. Chodzi o firmy, których zyski i marże gwałtownie wzrosły w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i ograniczeniem transportu

0: Europy przez strategiczną cieśninę Ormus. Wspólny list w tej sprawie podpisali ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz minister gospodarki Hiszpanii. Państwa chcą, by temat został omówiony podczas wrześniowego spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w Dublinie. Autorzy listu argumentują, że koncerny zwiększają marże szybciej niż rosną ceny ropy, podczas gdy konsumenci mierzą się z coraz wyższymi kosztami życia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
1: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
0: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
1: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych, mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
0: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. Ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody? Powiada o tym nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
2: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno-Duże.
3: Co za historia?
0: Niesamowity wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
4: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach, chyta, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
0: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Morze, góry, jezioro, grill albo piknik. Na 8 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy Was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
5: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
6: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
7: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec. Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz, na przykład siedzimy sobie w parku. Pogoda była super, bo chodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
6: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
0: O swoich wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. Miasto składa się nie tylko z budynków, ulic czy bruków. W Muzeum Krakowa do października można zwiedzać wystawę do słuchania, poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie, słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys pytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
8: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejnał z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
9: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
8: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o jakby innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o Hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
9: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
8: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
9: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
8: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
9: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
8: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. Po tym jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
9: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
8: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
9: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
8: Tak daleko jak historia Krakowa.
9: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
8: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia. Więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30, 38, 39 roku.
9: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
8: W wymiarze dźwiękowym.
9: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
8: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest codzienność. Jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
9: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
8: Tak, to jest...
9: Ujrzymy, usłyszymy.
8: Usłyszymy, posłuchamy. Posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty, bo po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów i o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
9: Skąd pomysł na taką wystawę?
8: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik i z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
0: O tym, jak brzmi Kraków, naszemu reporterowi opowiadała kurator wystawy dr Monika Widzicka. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Szczerze, szczerze kły. Min fail, wysokie ratio, jakbym życia przeżył trzy. Mała lubi kilka torebę. Prada Louis, chyla Chloe Vera. Ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos za to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś. Jestem Michał Mała.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. W poniedziałek spotkanie koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Współprzewodniczyć mu będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze targowiska w centrum Katowic. W tych faktach mamy również podsumowanie sezonu wakacyjnego oraz coś dla fanów Lary Croft. Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Bernham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą w poniedziałek współprzewodniczyć spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw popierających Ukrainę, poinformował w piątek Pałac Elizejski. Według portalu Kyiv Independent spotkanie ma odbyć się w Kijowie, choć część przywódców może uczestniczyć w nim zdalnie. Do stolicy Ukrainy mają przyjechać m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Luksemburga Lutz Friedrien. Rozmowy odbędą się w Dniu Niepodległości Ukrainy. Policja ustala przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł poprzedniej nocy na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów handlowych. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Przedsiębiorcy liczą straty, a klienci przychodzili w sobotę zobaczyć pogorzelisko.
2: Tragedia. Tutaj za tym taki kiosk, bo to nam miała tyle cichów tam. Ile to jest pieniędzy? To jest dobytek. To tam miejsce pracy, to pani pójdzie i znajdzie. Ale to?
3: No idę na zakupy i tak patrzę, co się dzieje, bo sąsiad szedł, mówi, idź pani, zobacz, mówi, cały targ spalony.
4: Pani tu robiła zakupy?
3: Czasami tak.
5: Tak, bardzo często, dlatego, że tu jest taniej, a dla emeryta to jest blisko, tym bardziej, że blisko się tutaj mieszka i nie trzeba nigdzie dojeżdżać, zrobić

0: Fajne zakupy. Mam nadzieję, że to się odbuduje, ale no nie wiadomo.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Teren, na którym znajduje się targowisko, jest własnością prywatną. Poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, dlatego w faktach podsumowaliśmy mijający sezon w turystyce. Zdaniem Marzeny Buczkowskiej-German z portalu wakacje.pl był on udany. Polacy wybierają nieodległe kierunki podróży.
2: Króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów. Jeździmy tam, gdzie jest w miarę blisko, możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi.
1: Powiedziała w radiu RMF 24 Marzena Buczkowska-German. Wakacje jeszcze trwają, a na urlop nigdy nie jest za późno.
3: Są i takie fakty.
1: Fani gier komputerowych z całego świata połączyli siły, aby sprowadzić słynną postać w jej rodzinne strony. Przedsięwzięcie organizuje pomysłodawca corocznych spotkań fanów gry Tomb Raider.
4: Choć Lara Croft zwiedziła w swoich przygodach najdalsze zakątki globu, to narodziła się w brytyjskim mieście Derby. W 1996 roku lokalne studio Core Design stworzyło pierwszą odsłonę Tomb Raidera, wprowadzając do popkultury postać, która zdefiniowała gatunek przygodowych gier akcji. Po 30 latach mieszkańcy i fani uważają, że Lara Croft zasługuje na trwałe upamiętnienie w mieście na równi z innymi lokalnymi bohaterami. Celem kampanii crowdfundingowej jest uratowanie i przetransportowanie oryginalnej, mierzącej około 3 metrów wysokości rzeźby, która niegdyś stanowiła centralny punkt wystawy zorganizowanej w Londynie.
1: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Mieszka w Krakowie i tutaj tworzy. Jest autorką 4-tomowej serii młodzieżowej Dobrze Zagrane. Na rynku pojawiła się nowa książka Anny Ryś pod tytułem Startup My Love. Kiedy po raz pierwszy poczuła, że pisanie jest czymś więcej niż tylko pasją? Posłuchajcie rozmowy dziennikarki RMF FM Katarzyny Podrazy.
5: Tak naprawdę ja pisałam już jako nastolatka. I wtedy to była tak ogromna frajda, że 20 lat później przypomniałam sobie o tym, jak było fajnie pisać i stwierdziłam, okej, spróbuję jeszcze raz. Nie miałam absolutnie pomysłu na fabułę, więc wzięłam coś, co napisałam dosłownie 20 lat temu i tak powstała moja pierwsza książka.
6: Co najczęściej staje się impulsem do napisania nowej historii?
5: Bardzo różnie, ale przyznaję, że najczęściej to jest po prostu jakieś pojedyncze zdanie albo scena, które pojawiają się w mojej głowie. Czasami czyjaś historia, którą ktoś opowiedział albo usłyszałam ją przechodząc obok ulicą, więc uważajcie, co mówicie na ulicy. Ale tak, to jest często jakiś skrawek informacji, scena, dialog, który później zamienia się w całą historię.
6: Kraków jest miastem o bardzo wyrazistym charakterze. Pani mieszka w Krakowie. Jak właśnie wpływa to miasto na pani twórczość?
5: Myślę, że Kraków, zarówno jak wiele innych miast, w których mieszkałam, bo mieszkałam też trochę za granicą, wszystkie mają wpływ na to, jak są, powiedzmy, tak rozmieszczone moje historie. No i na to też pewnie, jacy są ludzie w nich, bo przyznajmy sobie, że każde miasto ma swoją specyfikę, ludzie są czasami bardzo stereotypowo różni i to, jak mówią, jak się zachowują, różni się od miasta do miasta, od kraju do kraju i to wszystko wpływa na pewno na postaci, które tworzę, no ale też na fabułę często. Na przykład moja kolejna książka, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie się działa właśnie w Krakowie.
6: No, ale proszę, czyli okazuje się, że w Krakowie są miejsca, które panią inspirują.
5: Właśnie zastanawiam się, wydaje mi się, że bardziej inspirują mnie ludzie i ich zachowania niż miejsca. Miejsca muszą pasować do tego, co chcę przekazać w fabule, ale nie są aż tak istotne.
6: Ale czy Kraków w jakiś sposób występuje w pani książkach?
5: Do tej pory nie występował. Więc kolejna książka będzie pierwsza.
6: Czyli pomysły na przyszłość. Skąd czerpie pani pomysły na bohaterów? Czy bohaterowie mają w sobie coś z pani albo z osób, które pani spotkała w życiu?
5: Na pewno. W ogóle ja jestem zdania i wydaje mi się, że to zdanie jest dosyć prawdziwe, że każda postać w każdej książce ma w sobie coś z pisarza. Jest takim zlepkiem tego, jacy jesteśmy, naszych doświadczeń, ludzi, których poznajemy, rzeczy, które czytamy i oglądamy w telewizji, więc ciężko jest stworzyć postać, która w jakiś sposób nie wynika z nas samych. I czasami tego jest więcej, czasami mniej, ale zawsze gdzieś cząstka pisarza jest w każdej postaci i tak samo jest u mnie.
6: Jak ważne są w pani książkach relacje między ludźmi?
5: Najbardziej. Tak naprawdę moje książki bardzo, bardzo polegają na relacjach. To, co jest pod spodem, cała akcja musi być też interesująca. Nie chcę, żeby to był kolejny romans o niczym, polegający tylko na tym, że spotykają się, idą na randkę, jest jakaś afera po drodze, a na końcu się oświadczają, a potem mają cztery koty i dwójkę dzieci i psa. Nie, chciałabym, żeby te historie były w jakiś sposób wyjątkowe, żeby ta historia, która dzieje się pod spodem, dostarczała czytelnikowi wrażeń, tak samo jak sama relacja między bohaterami, ale jednak to relacja gra główne skrzypce i to na relacjach, na emocjach, na tym, jak ludzie nawzajem na siebie reagują, jak rozwija się to coś między nimi, to jest zawsze najważniejsze.
6: I doszliśmy do czytelników. Pani Aniu, jak reaguje pani na opinie czytelników?
5: Ojej. Znowu wiem, że wiele pisarek, zwłaszcza pisarek, wydaje mi się, tak ma, bo faceci jednak mają troszkę mocniejszą psychikę, ale ja reaguję absolutnie euforycznie na każdą pozytywną opinię o mojej książce, a jeżeli pojawia się jakaś negatywna, to jestem w stanie przez cały dzień łazić bez celu po mieszkaniu i nie móc zabrać za pisanie i narzekać mojemu chłopakowi, że jak to, skąd ta opinia, dlaczego tak. No i to później przechodzi, ale no niestety tak jest, że pozytywne opinie wpływają dobrze na chwilę, a te negatywne dołują na długo.
6: A co jest dla pani największą nagrodą? Dobra recenzja, spotkanie z czytelnikami, czy wiadomość od jakiejś konkretnej osoby?
5: Wydaje mi się, że mieszanka tego wszystkiego, że pozytywne recenzje, tak jak mówiłam, zawsze są budujące, ale takie spotkania z czytelnikami i to, że mogę na żywo z nimi porozmawiać, zobaczyć ich reakcje, ich emocje. Do tej pory pisałam książki młodzieżowe, więc te spotkania w ogóle wyglądały tak, że przychodzą te dziewczyny zazwyczaj lat 11 do 18 i przychodzą na przykład na targach książki się przytulić i to jest strasznie takie słodkie.
6: Teraz moje najbliższy kontakt, prawda? Z czytelnikami.
5: Tak. Teraz moje czytelniczki będą trochę starsze, bo zaczęłam pisać komedie romantyczne i wydaje mi się, że to będzie mój główny gatunek książek od tej pory. No ale mimo wszystko już miałam jedno spotkanie autorskie właśnie z tymi moimi nowymi czytelniczkami i też jest fantastycznie i świetnie jest po prostu widzieć, czuć te emocje drugiego człowieka.
6: I teraz mamy w ręce pani najnowszą książkę. To jest Start Up My Love. To romans, który z finezją łączy bezkompromisowy świat biznesu z iskrzącą namiętnością i porywającą grą o uczucia. Ta książka, pani Aniu, to zaproszenie do świata Julii, młodej, pełnej zapału kobiety. Proszę
5: tak.
6: O więcej, jeśli chodzi o główną bohaterkę.
5: Jasne. Julia jest 29-letnią CEO, a więc osobą zarządzającą startupem, niewielką firmą technologiczną, która właśnie w momencie startu książki otrzymuje wielką szansę na to, żeby w końcu móc się rozwinąć. Jest to komedia romantyczna, więc oczywiście musi być przede wszystkim zabawnie i romantycznie, ale pod spodem tego wszystkiego mamy właśnie relacje. Różne relacje, nie tylko te relacje miłosną, ale też relacje przyjacielskie, relacje z konkurencją nawet, relacje z inwestorami. No i mamy też takie poczucie nieadekwatności, które wydaje mi się często towarzyszy kobietom, które próbują coś osiągnąć, zwłaszcza w tak bardzo męskim świecie jak nowe technologie. No i Julia właśnie czuję, że być może nie jest właściwą osobą na właściwym
6: miejscu.
5: Pani
6: Anno, nie zdradzimy wszystkiego.
5: Jasne.
6: Próbujemy zachęcić czytelników do przeczytania tej książki. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję?
5: Myślę, że odniosę się trochę do pierwszych reakcji moich czytelniczek. które zaczynają czytać z myślą, że okej, to jest komedia romantyczna, więc kolejna lekka historia. I to jest lekka historia, ale pod spodem tego wszystkiego jest znacznie więcej. Mamy właśnie ten świat startupów, mamy tajemniczego pi, tak jak symbol pi w matematyce. Jest to nick mężczyzny, którego Julia poznaje na czacie w aplikacji konkurencji, więc robi się bardzo skomplikowanie. I cała książka... No dobra, nie cała książka, ale akurat ten motyw polega na tym, że Julia i Pi próbują odgadnąć, kim są, bez mówienia sobie, jak mają na imię, co dokładnie robią. I jest to trochę taka mała detektywistyczna gra, która nie do końca kończy się dobrze.
1: Tak opowiadała Anna Ryś, pisarka. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Katarzyna Podraza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: głowę!
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają,

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Spalone stoiska i zniszczony towar. Przedsiębiorcy podliczają straty po pożarze na targowisku w Katowicach. Dziś w Warszawie dalszy ciąg sprzątania po burzach i wichurach. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów i towar, który się w nich znajdował. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Z jedną z pracujących na targowisku kobiet rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Nic nie zostało.
4: Nic tutaj nie zostało, nic nie idzie z tego uratować. Po prostu to jest taka tragedia, że to trzeba wszystko od nowa zaczynać. I sąsiadka następna też. Co się ludzie dorabiali, całe życie się dorabiali z tego żyli. Przychodzili do pracy, otwierali i żyli z tego, nie?
3: A dzisiaj też miała pani normalnie przyjść do pracy?
4: Oczywiście. Miałam przyjść normalnie do pracy, gdzie nie mam miejsca pracy w tej chwili. Tak samo tutaj sąsiedzi też, no, następni tutaj, co obok mieli stoiska, no, też niestety wszystko straty.
3: Tutaj głównie były ubrania?
4: Tu były ubrania, obuwie, słodycze były obok również też. To są kolosalne straty.
2: Teren, na którym doszło do pożaru, jest własnością prywatną. Miasto poinformowało, że poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich. Ciąg dalszy sprzątania po burzach i towarzyszących im wichurach zaplanowano na dzisiaj w Warszawie. Strażacy w samej stolicy interweniowali od wczoraj setki razy. Silny wiatr powalił dziesiątki w warszawskich parkach. Z tego powodu zamknięty był m.in. stołeczny ogród zoologiczny.
5: Wiało mocno, okna trzaskały, to mnie na pewno zaskoczyło.
6: Co zwróciło uwagę?
5: Na trzaskające okno.
6: Tak silny wiatr?
5: Tak.
6: A tutaj dookoła? Na ulicach Warszawy?
5: No, jakieś liście, gałęzie trochę leżały.
6: To już czuć trochę jesieni, może w tej pogodzie?
5: No, myślę, że już ku temu to zmierza.
7: No, raczej takie późne lato polskie, jeszcze będzie ciepło.
6: Są uszkodzone też samochody, tutaj obok po prostu drzewa przewróciły się na te samochody.
7: Współczuję właścicielom. Tak teraz może to być po prostu pan czy pani, któremu drzewo się zawaliło na auto.
2: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzisiaj pogoda powinna być spokojniejsza. Burze wrócą na początku nowego tygodnia, przede wszystkim w północnej Polsce. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przeszło 3 razy więcej było jednak tych, którzy postanowili bronić górali i transportu konnego.
8: Widział pani, że biznes tu można robić i zdecydowali się, że będziecie tu pracować. Na pewno. Na pewno się to nie uda.
9: Opłaceni biedoki.
10: Przyszliśmy tutaj na protest. Nawet gdybyśmy chcieli merytorycznie porozmawiać, to nie jest to możliwe, ponieważ my tutaj w sprawie koni, panowie o korporacji, o tym, jak jesteśmy opłacani przez nie wiadomo kogo.
11: Transportu koni nie będzie, XXI wiek mamy, konie już wystarczająco popadały tutaj na

0: prasie. Po 2-3 latach są sprzedawane do rzeźni, wyeksploatowane. Park Narodowy też nie widzi potrzeby zapewnienia tym koniom bytu.
1: Mówili przedstawiciele obu stron. Policja starała się nie dopuścić do bezpośredniej konfrontacji. W pewnym momencie usunęła jednak siłą obrońców praw zwierząt z drogi, po tym jak nie wykonywali poleceń funkcjonariuszy.
2: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: 3 konkurencje na rynku w Katowicach. Wczoraj kibice mogli poczuć lekko atletyczne emocje w samym centrum miasta. Dziś emocji jeszcze więcej. Areną zmagań Stadion Śląski w Chorzowie. W planach 14 konkurencji zaliczanych do diamentowej ligi. Na starcie światowe i polskie lekkoatletyczne gwiazdy. Patryk Serwański porozmawiał z Klaudią Kazimierską, która chce spróbować dziś pobić rekord kraju w biegu na 1500 metrów.
3: Wiemy już, że będziesz próbowała pobić rekord Polski. No to jest zadanie pewnie niełatwe, jak zawsze, kiedy bije się jednocześnie swój rekord życiowy. Jesteś przygotowana?
4: Na pewno, no myślę, że Birmingham tak też mi otworzyło, że mogę, że jeszcze bardziej, ale wiadomo, rekord jest zwany rekordem, dlatego że nikt go jeszcze wcześniej nie pobił i że jeszcze nikt nie pobiegł tak szybko, więc na pewno to będzie dla mnie wyzwanie i też przygotowuję się mentalnie na to, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, bo oczywiście, tak jak mówię, ja jeszcze tak szybko nie biegałam, ale chciałabym się po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy po prostu mogę tak szybko pobiec. Emocjonalnie jestem gotowa na to i jestem przygotowana na ten ból, który będzie w trakcie tego biegu, na to zmęczenie, które będzie w trakcie tego biegu. Teraz bardziej po prostu jestem podekscytowana na to, żeby właśnie przetestować swoje możliwości.
1: Początek memoriału o 14:00 otworzy go konkurs Rzutu Młotem. A kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz system...
6: Słuchacie stacji RMF Viral.

0: RMF Viral.
1: Dzisiaj tylko chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się i pić.
2: Tylko bawić się i pić.
1: Dzisiaj tylko chill.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Dzisiaj zapraszam wszystkich słuchających.
3: Fakty w RMF FM jest 7.
2: Tragiczny poranny wypadek na drodze numer 91 na Pomorzu. W miejscowości Narkowy zginęły 2 osoby. 3 odniosły rany. Lekarze walczą o życie małego dziecka potrąconego w Krakowie. Jego rodzice ponieśli śmierć. Trudne, ale wygrane dla naszych siatkarek spotkanie na parkecie w Turcji. Polki pokonały Węgierki. Iga Świątek niestety przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Tragedia na drodze w miejscowości Narkowy w Pomorskiem. Nad ranem na krajowej trasie numer 91 w zderzeniu 2 samochodów zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Krakowska policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku w Podgórzu. Przed 18 przy ulicy Nadwiślańskiej samochód uderzył w idących chodnikiem kobietę i mężczyznę z dzieckiem w wózku. Dorośli nie żyją. Około roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. O tę tragedię będziemy pytać dzisiaj w faktach. Wiemy, że samochodem osobowym podróżowały 4 osoby w wieku około 20-25 lat. I jeszcze jedna informacja z dróg. Nieprzejezdna jest krajowa 46 na trasie Nysa-Opole. W pobliżu Mależowic Wielkich zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Tu utrudnienia mogą potrwać do godziny. Jesteście dziś w podróży? Uważajcie na siebie i innych. Polskie siatkarki bez straty seta wygrały z Węgierkami w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Na hali w Stambule nie poszło jednak tak gładko, jak tego oczekiwaliśmy. Trudne dla naszych pań starcie na tureckim parkiecie zrelacjonuje dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański.
4: Pierwszy set dawał nadzieję na to, że Polki szybko zejdą do szatni ze zwycięstwem w kieszeni. Wynik 25-12. W drugiej partii prowadzenie 8-1. Nic tylko utrzymać ten wiatr w siatkarskich żaglach. Jednak nasza gra wyglądała coraz gorzej, a Węgierki to wykorzystały. Doprowadziły do remisu po 21. W końcówce próbowały urwać tego seta, ale Polki górą 26-24. W trzecim secie znów były problemy, ale Polki wygrały 25-20.
5: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszy fakt, że tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiliśmy postawić kropkę na tej, więc to jest dla nas najważniejsze.
4: Oceniała Magdalena Jurczyk. Drugi mecz Polek jutro i to ponownie będzie starcie z niżej notowaną reprezentacją. Tym razem biało-czerwone zagrają z Łotwą.
2: Iga Świątek odpadła niestety w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Świetne widowisko trwało aż 2 godziny 47 minut. Półfinałowa porażka oznacza, że w światowym rankingu Świątek spadnie na 8 miejsce.
6: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Dzisiaj przez Zakopane przejdzie barwny korowód uczestników 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wczoraj można było obejrzeć tradycyjne góralskie wesele, które co roku rozpoczyna festiwal. To oczywiście inscenizacja, która pokazuje m.in. nieznane gdzie indziej w Polsce wypytowiny.
7: Wypytowiny to jest moment, kiedy młoda pani wysyła pytacy, druski po młodego pana, który potem razem z nimi przyjedzie i odbędzie się już potem błogosławieństwo.
8: To właśnie takie tradycyjne wesela to całe są, zwłaszcza jak no, górole są, żenią się, nie? Górol z górolką to na pewno tak, musi być, muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie, no i taniec góralski śpiew.
2: Mówili kierownik zespołu imienia Bartusia Obrochty, Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut, a rozmawiał z nimi nasz zakopański reporter Maciej Pałachicki. Pytamy o pogodę. Pytamy, jaka aura. Najlepsza pogoda na południu Polski. Im dalej na północ, tym więcej opadów i burz, prognozuje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki.
1: Słuchacie RMF Viral.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Astro. No.

0: Słuchasz stacji RMF Viral.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: dwie osoby nie żyją, 5 zostało rannych. To tragiczny bilans wypadków w Pomorskiem. Jak informowaliśmy, nad ranem w Narkowach na krajowej drodze nr 91 zderzyły się 2 samochody. Reporter RMF FM Michał Radkowski zbiera informacje na ten temat.
1: Witamy
0: serdecznie, Michale. O której godzinie rozegrała się ta tragedia?
1: Do wypadku doszło przed 4 nad ranem. Autami podróżowało 7 osób. Wiadomo, że samochody zderzyły się za Tczewem na jezdni w kierunku miejscowości Gniew. Jak informuje policja, jedno auto jest całkowicie rozerwane. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, 2 osób nie udało się uratować, pozostałe są ranne. Teraz droga nr 91 jest zablokowana, służby kierują auta na objazdy. Utrudnienia mogą tu potrwać jeszcze kilka godzin.
0: Dziś ma zostać przesłuchany sprawca wczorajszego tragicznego wypadku w Krakowie. Po południu na ulicy Nadwiślańskiej kierowane przez niego auto uderzyło w idących chodnikiem 2 dorosłych, którzy prowadzili wózek z dzieckiem. Mężczyzna i kobieta nie żyją. Około roczne dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. Wiadomo, że przebadany alkomatem kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego próbki krwi. Na linii z nowymi faktami krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, czy znamy już wyniki badań?
2: Na wyniki toksykologii będziemy musieli jeszcze poczekać. Wiadomo, że kierujący pojazdem został zatrzymany, a na dziś zaplanowano czynności w krakowskiej prokuraturze. 26-letni sprawca wypadku pochodzi z województwa mazowieckiego, a w prowadzonym przez niego samochodzie w momencie tragedii przebywały jeszcze 3 osoby. Przypomnę, w wypadku zginęły 2 32-letnie osoby. To małżeństwo. Dziecko przebywa obecnie w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym.
3: Uwaga, podajemy fakty.
0: To była pomyłka, informują służby po tym, jak wycie syren zaniepokoiło dzisiaj przed 7 mieszkańców Zamościa i okolic. Informację o uruchomieniu sygnału dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. Jak ustalił nasz reporter Dominik Smaga, rano prowadzony był na Lubelszczyźnie tak zwany cichy test systemu alarmowego. Teoretycznie syreny nigdzie nie powinny być słyszalne, ale w części województwa omyłkowo je włączono. Centrum Kryzysowe Wojewody zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju. Największe lotnisko Norwegii, Oslo Gardermoen, zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały ponad 70 rejsów, w tym do Krakowa. Strajkujący żądają podwyżek i lepszych warunków pracy. Dużo zmian czeka przed południem kierowców w Warszawie. Pół godziny temu rozpoczął się tam wyścig kolarski. Dochodzi do tego spiętrzenie wakacyjnych remontów. Stołeczne ulice patroluje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Gdzie na pewno pojawią się utrudnienia?
4: Dzień dobry. Najwięcej zmian jest na Moście Świętokrzyskim. Kierowcy do 20 nie będą mogli wjeżdżać na jezdnię mostu w kierunku Pragi. Pozostałe trasy wokół mostu, czyli m.in. Wybrzeże Szczecińskie i Wał Międzyszyński, będą zamykane w najbliższych godzinach etapami do 13.30. Tak zapowiada organizator wyścigu Marek Rutkiewicz.
5: Tutaj pracę wspólnie z policją, wspólnie tutaj z zarządem komunikacji. Mamy wypracowane śluzy, żeby mieszkańcy mogli swobodnie przez trasę przejechać, objazdy. Dlatego też jest w tych porannych godzinach.
4: Do jutra do 5 rano za to potrwają utrudnienia na Wisłostradzie, czyli na jednej z głównych tras w stolicy. Tam na wysokości Zamku Królewskiego wyłączona z ruchu jest jezdnia w stronę Mokotowa. Kierowcy muszą korzystać z drugiej jezdni i tam jeździ się trudniej, bo tylko jednym pasem.
0: O pasach i pasmach kłopotów w stolicy przeczyta się na naszej stronie rmf24.pl w zakładce Regiony. Kolarze życzymy radości ze świetnych wyników, no i kierowcy też z pewnością ucieszą się z jak najszybszego ukończenia kolarskiego wyścigu w Warszawie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła
7: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: blisko.
1: Jacuś? Aleś wyrósł.
2: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On. No.

0: Ej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa,
2: mam cash i kartę Visa,
1: moje życie loco la fida.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la fida.

0: szczerzy kły. Minfail wysokie ratio, jakbym życia przeżył trzy. Mała Ruby, kilka torebę, Prada, Louis, chyla Chloe V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach.

0: Uwana jest krajowa 91 pomiędzy Tczewem a Gniewem w Pomorskiem. W Narkowach w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Uważajcie na drogach.
1: Świat w faktach.
0: Do 37 wzrosła liczba rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9, które nawiedziło minionej nocy wschodnią Japonię. Silne wstrząsy odczuwalne były w Tokio, trwały około 20 sekund. Nie odnotowano zakłóceń w pracy kilkunastu japońskich elektrowni atomowych. Opóźnione były niektóre pociągi ekspresowe. Zachód deklaruje większe wsparcie dla Ukrainy i przyspieszenie dostaw broni. Prezydent Francji Emmanuel Macron po telefonicznej rozmowie z ukraińskim przywódcą Władimirem Zełenskim zapowiedział szybsze dostawy dla Kijowa, m.in. pocisków przechwytujących. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul podczas wczorajszej wizyty w Kijowie obiecał dodatkowe 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów euro z natowskiego pakietu pomocy dla Ukrainy. Rosja wykorzystuje każdą okazję, by atakować również ludność cywilną. Raz jeszcze składam szczere kondolencje w związku z ofiarami w pana rodzinnym mieście. Oczywiście taki był właśnie zamiar Rosji, by uderzyć osobiście w pana oraz w pana kraj. Będziemy was wspierać nie tylko latem, ale także zimą. Zwrócił się do Władimira Zełenskiego Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji nawiązał do piątkowego krwawego ataku Rosji na dom handlowy w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście ukraińskiego przywódcy. Zginęło tam 16 osób, a ponad 130 zostało rannych. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz, a także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham będą współprzewodniczyć jutrzejszemu spotkaniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Robot o wymownej nazwie Błyskawica okazał się szybszy od najszybszego człowieka. Jak poinformowały chińskie media, maszyna skonstruowana przez producenta smartfonów przebiegła 100 metrów w 9,32 sekundy. To wynik lepszy od ludzkiego rekordu świata, czyli 9 sekund 58 setnych, który należy do Jamajczyka Usaina Bolta. W Pekinie trwają od wczoraj igrzyska robotów humanoidalnych. Do sportowej rywalizacji stanęło ponad 2000 maszyn. Publiczność nie kryje zachwytu. Uważam, że oglądanie tego na żywo robi znacznie większe wrażenie niż śledzenie transmisji w telewizji czy na telefonie. Jest się świadkiem niezwykle szybkiego postępu naukowego i technologicznego. Czuję z tego powodu ogromną dumę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Podczas pierwszych konkurencji wiele robotów miało problemy z utrzymaniem równowagi i przewracało się na trasie. Niektóre upadki kończyły się bardzo widowiskowo, sypiącymi się iskrami i ogniem. No takie czasy, gdy Usaina Bolta wyprzedza Usain Bolt.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Fakty sportowe dla ludzi i o ludziach przedstawi Patryk Serwański.
3: Iga Świątek odpadła z turnieju tenisowego w Cincinnati. W półfinale przegrała z Jessicą Pegulą. Panie zbliżyły się do granicy 3 godzin spędzonych na korcie. Rozegrały 3 sety, ostatecznie Amerykanka górą. Wczoraj 2 konkurencje diamentowej ligi na rynku w Katowicach. Dziś 14 kolejnych już na stadionie śląskim w Chorzowie. Ten weekend to na Śląsku lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej. Na trybunach dziś 1000 fanów i szansa na to, by obejrzeć w akcji największe gwiazdy królowej sportu. Choćby rekordzistę świata w skoku o tyczce, Armanda Duplantisa.
4: Ten piłkarski stadion jest niesamowity, publiczność obdarza nas miłością, ogromnym wsparciem. Kocham tutaj być. Mam wrażenie, że na przestrzeni lat zbudowałem bliską relację z tym meetingiem, publicznością i tym miejscem. Tak mówił reprezentant Szwecji. Na listach startowych także nasze gwiazdy. Dziś na dobry wynik w biegu na 100 metrów liczy Ślązaczka Ewa Swoboda.
5: Ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie i no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
3: W piłkarskiej ekstraklasie wczoraj komplet remisów, najwięcej goli we Wrocławiu. Wynik meczu Śląska z Widzewem Łódź to 3-3. W meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa gospodarze z golem na 1-1 w doliczonym czasie gry.
6: Myślę, że mogliśmy wyciągnąć jeszcze trochę więcej, co nie znaczy, że nie uważam finalnie rezultatu za sprawiedliwy.
3: To trener Piasta Daniel Myśliwiec. Remisem 1-1 zakończył się też pojedynek Korony Kielce z Motorem Lublin. Real Madryt wygrywa swój inauguracyjny mecz w Lidze Hiszpańskiej 2-1 ze Spaniolem. Zwycięski gol strzelony w 90 minucie, a strzelił go Carlos Espi. W Anglii od porażki sezonu rozpoczęły czerwone diabły. Manchester United przegrał 0-2 z Hull City. Ruszyła także włoska Serie A. W pierwszym meczu gol Piotra Zielińskiego. Inter wygrał z Moncą 4-1.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lance, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwo. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy, jebać potwierdzaczy.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca gdzie jestem doszedłem pomału. Zanim kochają to rzadko.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. Można już przejeżdżać drogą krajową numer 91 w Narkowach w Pomorskiem. Rano wydarzył się tam makabryczny wypadek. Uzyskaliśmy kolejne szczegóły tragedii. El Niño znaczy chłopczyk, ale niech nas nie zwiedzie to zdrobnienie. Zjawisko w tym roku nabiera mocy. Wyjaśnimy, co to oznacza. Lekkości życzymy naszym lekkoatletom. Szczegóły w faktach sportowych. RMF FM. Droga krajowa numer 91 między Tczewem a Gniewem w Pomorskiem jest już przejezdna. Przed 4 rano w Narkowach doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne i przebywają teraz w szpitalach. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry,
2: witam. Co wiemy o okolicznościach tego koszmarnego zdarzenia?
3: Do tego wypadku doszło na prostym, szerokim odcinku drogi. Od kilku dni obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca Audi podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku.
3: Mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Orzuk.

0: handlu międzynarodowego.
1: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczyk. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Rodzice, żłobek, system wychowawczy. Kto odpowiada za wczesne wykrywanie trudności rozwojowych dziecka? To temat łódzkiej debaty z cyklu pod angielskim tytułem Care Skills Talks, czyli w wolnym tłumaczeniu rozmowy o umiejętnościach wychowawczych. Do udziału w tym wydarzeniu, pierwszy raz organizowanym w Łodzi, zaproszeni zostali eksperci i praktycy opieki nad dziećmi do lat 3. Mile widziani są też rodzice chcący wziąć udział w debacie. Zapowiada jej organizator Robert Wilczak.
2: Coraz więcej dzieci, które uczęszczają do żłobków, mają trudności rozwojowe. Opiekunki widzą, że dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia. Wsparcia specjalisty, psychologa, pedagoga, logopedy. I w chwili obecnej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie ma takich specjalistów. I po to jest to właśnie ta debata, żebyśmy zobaczyli, jaka skala jest potrzeb wsparcia właśnie w tym zakresie.
1: 3:50, początek dyskusji o godzinie 11:00 w restauracji Ramki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udział bezpłatny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Fakty sportowe prezentuje Patryk Serwański.
5: Memoriał Kamienic-Kolimowskiej już dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obsada lekkoatletycznej imprezy, no bardzo mocna. W wielu konkurencjach można ją porównać do tego, co dzieje się choćby w decydujących momentach Mistrzostw Świata. Bardzo wymagające rywalki będzie miała na przykład w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
6: Organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, a że jakoś ja sobie z tym poradzę i też niesie na tą polską publicznością. No jednak, no nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce.
5: O poważny cel postawiła sobie z kolei Klaudia Kazimierska. Ona chce poprawić rekord Polski w biegu nad 1500 metrów. Początek imprezy o 14:00. Biało-czerwone siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy nie okazał się jednak spacerkiem. Pierwszy set wygrany bardzo łatwo, no ale w kolejnych było już zdecydowanie trudniej. Także z powodu słabszej gry naszych pań.
7: Nie wydaje mi się, że robiłyśmy dużo błędów, tylko po prostu zaczęły nas podbijać. Gdzieś tam te rozwiązania w ataku, że były po prostu bardziej czytelne.
5: Podsumowała Monika Lampkowska. W innym meczu naszej grupy Słowenki wygrały 3-0 z Niemkami. Piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk zremisował w Ekstraklasie z Widzewem Łódź 3-3. Łodzianie od 7 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Wiśniewskiego. Mimo to prowadzili 2-0, później 3-1. Ostatecznie remis. Śląsk wyrównał w 89 minucie. Później jeszcze kontrowersyjna decyzja sędziego, bo wydaje się, że Widzewowi należał się rzut karny.
8: Szkoda, wiemy, że 3 punkty były blisko jeszcze w takich okolicznościach. Jesteśmy w osłabieniu, więc nabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności, jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu, jest niedosyt.
5: Mówił obrońca Widzewa Mateusz Żyro. A piłkarze Bayernu Monachium zdobyli Super Puchar Niemiec, pokonali 2-1 Borussię Dortmund.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Przychodzi językoznawca do piłkarza.
10: Słuchacie stacji RMF Viral.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Viral.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję swój uśmiech na Erasmus.

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Viral.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany lodzik.
2: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie na kurwie od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

pokój schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: nie będę stresował.
1: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM. Zachęcam do słuchania. Brawura doprowadziła do makabrycznego wypadku w Krakowie. Szacowane są straty po pożarze w małopolskim Ojcowie. Energetycy wciąż przywracają prąd po wichurach na Podlasiu. Oko za oko, wet za wet, cła za cła, czyli amerykańsko-kanadyjska wojna taryfowa. Ewa Swoboda ze zdobytymi medalami i nowymi ambicjami. Posłuchajcie wywiadu ze sportsmenką podczas lekkoatletycznego memoriału. Nadmierna prędkość była przyczyną wczorajszego koszmarnego wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, informuje prokuratura. Przed godziną 18 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko wciąż walczy o życie. Na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, co więcej wiadomo o stanie niemowlęcia?
3: Dziecko, które ocalało w wypadku, znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. 26-letni Hubert B., kierowca samochodu, który doprowadził do tragedii, od wczoraj przebywa w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Prokuratura poinformowała także, że policja zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków sobotniego wypadku.
2: Otrzymujemy sygnał o zdarzeniu busa i samochodu osobowego na drodze ekspresowej S8 na wysokości Zielonki w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białego Stoku. Eksperci szacują straty i ustalają przyczyny nocnego pożaru w centrum Ojcowa w Małopolsce. Ogień pojawił się tuż przed północą i objął obiekty gastronomiczne oraz samochód dostawczy. Strażakom udało się zabezpieczyć znajdujące się obok drewniane zabytkowe budynki. W wyniku pożaru nikt na szczęście nie ucierpiał. 18 tysięcy odbiorców pod Podlaskiem wciąż nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Energetycy cały czas usuwają skutki awarii spowodowanych przez wiatr. Wczoraj w regionie energii elektrycznej

0: Mistrzostw Europy. Z jedną z takich utytułowanych zawodniczek spotkał się nasz dziennikarz Patryk Serwański.
1: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz. No, przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
2: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie.
1: Pytanie o obsadę biegu na 100 metrów. Jak ty tę obsadę tutaj oceniasz?
2: To jest tak naprawdę finał Mistrzostw Świata. Są najszybsze dziewczyny na całym świecie, więc ojej.
0: Bieg kobiet na 100 metrów będzie ostatnią konkurencją memoriału, czyli last but not least. Ostatnią, ale nie najmniej ważną.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka, a w studiu nadal Michał...
5: Słuchacie RMF Viral.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM.
2: Zachęcam do słuchania. Wiemy, co dalej z Polakami poszkodowanymi w katastrofie autokaru na Węgrzech. O ich stan dowiadywali się nasi lekarze wysłani do węgierskich szpitali. Pożar pojazdu służącego do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Sprawa może mieć podtekst. Dowiecie się jaki. W faktach także o wichurach nękających Litwę oraz Łotwę, a także o oczekiwanych przez kibiców meczach piłkarskiej ekstraklasy. Trzech dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, aby się dowiedzieć, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru, ustalił dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy, z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Na linii faktów Michał Dobrowicz. Michale, co ustalili dodatkowi polscy lekarze?
3: Na razie jest decyzja, że trzy najciężej ranne osoby zostają w węgierskiej szpitalach. Polscy lekarze spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Postanowienie dzisiaj jest takie, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych trzech rannych osób, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami przetransportowano do kraju 35 osób rannych w przypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
2: Pożar samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, dowiedział się reporter RMF FM. Około 2 w nocy zapalił się pojazd służący do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Policja wstępnie zakwalifikowała to zdarzenie jako podpalenie, a użytkownicy ocenili straty na 500 000 zł. Członkowie DIOZ-u uczestniczyli wczoraj w proteście przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nadmorskie oko w Tatrach. Ponad 500 000 gospodarstw domowych na Litwie i Łotwie nie ma elektryczności po gwałtownych burzach i wichurach, które wciąż przechodzą nad tymi nadbałtyckimi krajami. Są też ofiary śmiertelne. Jedna osoba zginęła w łotewskiej Jełgawie. Silny wiatr doprowadził tam do zawalenia się konstrukcji budowlanej. Z kolei w litewskiej wsi Mazjonys ratownicy znaleźli ciało mężczyzny pod powalonym drzewem. W obu krajach wiele tras jest zablokowanych. Służby ratunkowe mają problemy z dotarciem do

Jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Pan BDS, populist pod publicznie.
1: Panie BDS,
2: wiadomo, jebać, no od
1: zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciał.
4: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
7: Bardzo lubię twórczość BDS.
9: BDS 2115.
10: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
11: Jestem BDS-arą.
12: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem. Dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudobra wilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz. To będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba!

0: dziewczynką. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będą pies, będą śmieć.
1: Będą jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDE siara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDE-sy na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę

0: Lala!
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
4: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
5: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 400.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

0: ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać...
2: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
3: Wszystko co ważne w tę niedzielę ma dla nas Bogdan Zalewski.
4: Zapraszam wszystkich słuchających. Brak prądu doskwiera mieszkańcom w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Opiszemy na przykładzie skutki niedawnych wichur. Surowe kary za rozpowszechnianie treści wulgarnych, obscenicznych i brutalnych, czyli od dziś stop patostreamingowi. Zakaz kąpieli w Bałtyku, w miejscowościach w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Podamy gdzie konkretnie i z jakiego powodu. Ponad 20 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach z nocy z piątku na sobotę. Głównie w centralnej i północno-wschodniej Polsce, m.in. w rejonie Warszawy, Białegostoku i Ostrołęki. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z mieszkańcami mazowieckiego Komorowa.
5: Tutaj w okolicy to była duża wichura?
6: Tak, tak duża. Kilka drzew było zwalonych.
5: Jeszcze są tutaj dookoła ślady?
6: Tam dwa drzewa były zwalone. Zniszczyły płot sąsiadom.
5: Tutaj w sklepie spożywczym to duży problem.
6: Tak, bo chodzi bardziej o lodówki, o zamrażarki, te rzeczy, które są w lodówkach, bo towary, wszystko pójdzie i bardzo stratne.
5: Jak sobie Państwo radzą tutaj w sklepie, gdy lodówki nie działają?
6: Znalezienie generatora i po prostu musieliśmy podłączać same lodówki, same zamrażarki, żeby chociaż to działało. Ale sklep zamknięty niestety.
4: Przywracanie dostaw prądu w centralnej i północno-wschodniej Polsce może potrwać do późnego popołudnia.
7: Uwaga! Korki.
4: Duże natężenie ruchu powodem zatorów na trasach S3 i A6 w Zachodniopomorskiem. Na S3 utkniecie w dwóch miejscach. Pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Południe, na jezdni w kierunku Szczecina, sznur samochodów ma około 6 km. Drugi, 3-kilometrowy zator na tej trasie utworzył się pomiędzy węzłami Kliniska i Rzęśnica, także w stronę Szczecina. Na szóstce, 6-kilometrowy ogon aut widać przed węzłem Klucz w stronę granicy państwa. Czerwone flagi powiewają na wielu kąpieliskach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Powodem wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Kąpać nie można się m.in. w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Ten ważny społecznie temat rozwinie dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, wyjaśnij, co praktycznie oznacza nowe prawo.
8: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostream oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
4: Niby zwykła zjeżdżalnia dla dzieci, a kontrowersje na cały kraj. Mowa o dmuchanym Titaniku, który pojawił się na jednej z brytyjskich farm. Dlaczego nie wszystkim spodobał się

0: Śląski. Dzień dobry, Patryku. Wielu widzów?
1: Dzień dobry. Trybuny Stadionu Śląskiego powoli się zapełniają. Zaczynamy za godzinę na początek konkursu rzutu młotem. Od 15.30 rywalizacja w skoku o tyczce z dwoma fantastycznymi zawodnikami, Szwedem Duplantisem i Grekiem Karalisem. Po 16.00 bieg na 400 metrów, bardzo mocno obsadzony, w tym gronie też Natalia Bukowiecka. O 17.19 z kolei bieg na 1500 metrów kobiet, w którym rekord Polski spróbuje pobić Klaudia Kazimierska.
2: Nikt jeszcze w Polsce nie biegał tak szybko. 3.54 to jest bardzo szybki wynik, jeden z najlepszych na świecie, więc chciałabym po prostu zobaczyć, jak blisko mogę tam być tego wyniku.
1: Przed 18.00 ostatnia konkurencja Memoriału, bieg na 100 metrów kobiet z Ewą Swobodą, zatem 4 godziny lekkoatletycznych emocji tutaj w Chorzowie. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
0: To wprawdzie nie są igrzyska, ale olimpijska formuła pasuje do Memoriału. Citius, Altius, Fortius. Szybciej, wyżej, silniej w RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dodałbym słowo muzyczniej. Pod słońcem RMF FM, Daniel Dygdziel.
5: Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: ale szczerze, szczerze kły. Min fail, wysokie ratio, jakbym życia przeżył trzy. Mała lubi kilka torebę, Prada, Louis, chyla, Chloe, V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: Słuchasz stacji RMF Viral. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Warto posłuchać, zachęcam. Przechodnie w Krakowie zwracają uwagę na zagrożenia w rejonie ulicy Nadwiślańskiej. To tam pędzący kierowca doprowadził do rodzinnej tragedii. Prezydent Ukrainy nie ogląda się na polskie obawy i protesty. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W faktach także lekka atletyka. Połączymy się ze stadionem w Chorzowie. Dziennikarz RMF FM śledzi memoriał Kamili Skolimowskiej. Na jutrzejszy poranek zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 26-latka, który spowodował wczorajszy śmiertelny wypadek w centrum Krakowa, ustalił reporter RMF FM. Przypomnijmy, pędzące auto z czterema osobami w środku zjechało z drogi na chodnik i uderzyło w małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Nasz dziennikarz rozmawiał z przechodniami na miejscu tragedii w dzielnicy Podgórze.
3: Też tutaj chodzę z dzieckiem na spacer i tak dalej, no to teraz jest strach w ogóle tutaj wyjść z domu.
4: Tak pędzą tutaj?
3: Bardzo, bardzo. I to nie tylko tutaj, tam też koło parku, stacja Zabłocie, też tam z psem wychodzę. I też z 2 tygodnie temu była taka sytuacja, że obok przejścia ledwo przejechali. Dwóch jakichś młodych, ledwo weszli w zakręt. Niestety, to była kwestia czasu. No przykro, że musiało do tego dojść. Miejmy nadzieję, że teraz w końcu jakoś to uregulują, nie wiem, jakieś progi zwalniające tutaj muszą ustawić. To nie może tak zostać.
2: Usłyszał Paweł Konieczny w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Do Grecji napłynęła nowa fala upałów. Termometry mogą tam w najbliższych dniach pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Skwar w Grecji utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
5: To dzieje się teraz.
2: Rozpoczyna się memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie na Stadionie Śląskim. 4 godziny lekkoatletycznych wrażeń. Na miejscu jest Patryk Serwański, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Zaczynamy od konkurencji, w której startowała patronka memoriału.
6: Dzień dobry. Rzut młotem. Przypomnę, Kamila Skolimowska została w tej specjalności sensacyjną mistrzynią olimpijską w Sydney w 2000 roku. Dziś tu w Chorzowie rywalizacja w świetnej obsadzie. U panów na przykład świeżo upieczony mistrz Europy Węgier Bence Halasz, świetny Kanadyjczyk Ethan Katzberg czy Paweł Fajdek, który w memoriale Kamili Skolimowskiej startuje już po raz 16. Po zakończeniu tej sportowej rywalizacji, no będzie miał tutaj zresztą kolejne obowiązki.
7: Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Będę chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców.
6: Podobne plany ma na przykład Piotr Lisek. Tyczkarz jest kontuzjowany, ale jest tutaj na miejscu właśnie z uwagi na kibiców. Z Chorzowa Patryk Serwański.
2: Tradycyjny korowód i wybór najpiękniejszego wieńca to najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne odbywają się w Sierakowicach Prawych. W programie są warsztaty, koncerty, wspólna zabawa, a prawdziwe pyszności serwuje koło gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra.
8: Mamy zupę goulaszową, mamy kapustę sołtysową i najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
9: Gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
10: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
2: Normalnie chce się być degustatorem na takich dożynkach, prawda? No i popróbować wszystkiego. Wszystkiego skierniewickiego. To wszystko w menu tych faktów RMF FM. Serdecznie zapraszam na kolejne w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. O 15:00 przywita się z wami Marlena.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Zegarze już prawie godzina 15. W Studiu Faktów witamy. Marlena Chudzio jest z nami. Dzień dobry.
2: Zapraszam. 9 osób zatrzymanych po tragicznej śmierci młodego mężczyzny w Nowej Hucie. W faktach też ważne informacje dla kierowców, między innymi dla tych, którzy jadą z nadmorza. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie uczta dla fanów dyscyplin lekkoatletycznych. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Połączymy się z naszym reporterem. I wpadniemy na zakupy po skarby.
3: Od sąsiadki.
2: Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku ataku zginął 36-letni mężczyzna. Ofiara miała być kibicem Hutnika Kraków. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Jak udało mi się ustalić, zatrzymane osoby mogą być powiązane ze środowiskami kibicowskimi innego krakowskiego klubu. Na ujawnionych nagraniach z monitoringu widać kilku mężczyzn atakujących 36-latka. Funkcjonariusze apelują do świadków oraz osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. W związku z pojawiającymi się spekulacjami, Wisła Kraków, której pseudokibicami mieli być zatrzymani, wydała oświadczenie, w którym stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i sprzeciwia się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tragicznym wydarzeniem. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreśla w swoim oświadczeniu Wisła Kraków.
2: Pożar samochodu osobowego na ulicy Targowej w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej. Utrudnienia w kierunku Ronda Wiatraczna mogą potrwać do 16. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Informacje o utrudnieniach na drogach zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Gdzie kierowcy będą mieli problemy?
5: Kierowcy postoją na pewno na trasie A6. Korek zaczyna się za węzłem Kijewo w Szczecinie i prowadzi w kierunku Berlina. Obecnie to 7-kilometrowy zator. Problemy z płynnym przejazdem mogą też mieć kierowcy wracający z nadmorza, a dokładnie na trasie S3 na wysokości Klinisk w kierunku Szczecina. Służby apelują o ostrożną jazdę, zwłaszcza że warunki są utrudnione z powodu wiatru i przelotnych opadów deszczu.
6: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Przenosimy się do Chorzowa. Trwa tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne show obserwuje Patryk Serwański.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryk. To sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także sportowy show dla kibiców.
7: No właśnie, to wszystko mamy na Stadionie Śląskim. Z jednej strony konkursy rzutu młotem, z drugiej strony stadionu rywalizacja kulomiotów, a w grze medaliści największych imprez świata. A na bieżni mieliśmy coś nieoczywistego. Rywalizacja na 400 metrów. Na jednym torze Dawid Godziech na BMX-ie, do tego jeszcze ustawione płotki, a na drugim sztafeta gwiazd, 4x100 metrów. W składzie tej drużyny legend Marek Plawgo, Justyna Święter-Setic, Małgorzata Hołubkowalik i Marcin Lewandowski. No, rower jednak szybszy o 1,5 sekundy.
8: No, super doświadczenie. Od razu jak dostałam propozycję, to się zgodziłam, nawet zbyt długo. Nie musiałam tego analizować. Fajnie było poczuć tą adrenalinę, taką nutkę rywalizacji.
7: Tak mówiła mi dosłownie przed chwilą Justyna Święter-Setic. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
2: Co dla kogoś jest zbędnym przedmiotem, to dla sąsiada może być skarbem. Zamiast to wyrzucać, można to sprzedać za kilka lub kilkanaście złotych, albo wymienić na coś innego. Z takiego założenia wyszli organizatorzy dzisiejszego Targu Sąsiedzkiego na osiedlu Słowackiego w Lublinie.
9: Można przynieść swoje rzeczy, które zalegają gdzieś tam.
10: To są mebelki do domku dla lalek,
11: zabawki, książki, oryginalne buty.
12: Moje kasety i kolegi, disco, to co było na bazarach w 90-tych latach.
13: Posprzątał pan w szafie i na Targ Sąsiedzki.
12: Tak, dlatego że ja nie chcę mieć ich dużo.
14: Chciałabym pozbyć się troszkę zabawek. Dzieci szybko rosną, mieszkania nie. Niestety.
13: Pani na zakupy tutaj?
3: Ja na zakupy. Są wspaniałe książki, jakie są super. A teraz kijki do chodzenia. Od sąsiadki.
2: Usłyszał między straganami reporter RMF FM Dominik Smaga. A my taką sąsiedzką współpracę polecamy i do niej zachęcamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Wielu

Słuchacie RMF Viral.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Na głośno przyjechały psy. Robi się gorąco, nie otwieram drzwi. Jak nie masz nakazu, no to chuj ci w pysk. Loża VIP, trzy modelki. Cooler w nim, czarne butelki. Czarna Amex, czarne dresy. Wkoło mnie sami przestępcy.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Także tak, od góry może. Skima z Gwilą na 500, Bagdiora 11 000, Kurtka Mugler Palmenczel z 9 000.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: RMF Viral. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Marlena Chudzio przy mikrofonie. Witamy.
2: Zapraszam. Tysiące ludzi bez prądu po przejściu burz i wichur, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce. W polskich urzędach można już dokonać transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To chwila, na którą czekało wiele par. W faktach też memoriał Kamili Skolimowskiej i podium dla Pii Skrzyszowskiej. Tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Tak wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest obecnie na Mazowszu i Podlasiu. Przywracanie dostaw energii potrwa do wieczora. Mieszkańcy mazowieckiego Milanówka skarżą się w rozmowie z naszym reporterem na brak precyzyjnych informacji na temat awarii.
3: Od kiedy państwo nie mają tutaj prądu?
4: Od wczoraj.
3: Ponad doba?
4: No niestety, jesteśmy uziemieni. Lodówka nie chodzi, kuchnia nie chodzi. No cóż.
3: To jeszcze podobno kilka godzin może potrwać do wieczora.
4: No, w żaden sposób do energetyki nie można się dodzwonić, bo jest cały czas komunikat od wczoraj, że 80 jestem w kolejce. A ja słyszałam to wczoraj, ponieważ byłam tutaj na ogródku i waliło 2 razy. No i w tym momencie światło o godzinie 7 rano już poszło.
3: Kiedy prąd zniknął?
5: Wczoraj około godziny 9 rano zniknął.
3: I cały czas nie ma?
5: Nie ma, do dzisiaj nie ma.
3: Są jakieś dodatkowe źródła prądu?
5: Usiłuję tam przeciągnąć z dużego pokoju do kuchni jakiś kabelek i na przykład gotuję na grzałce z podłogi. Nie ma innego wyjścia.
2: Usłyszał w podwarszawskim Milanówku nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najwięcej awarii po wczorajszych wichurach jest właśnie w rejonie Warszawy, a także w okolicach Białegostoku i Ostrołęki. Utrudnienia na A4 między węzłami Kostomłotu i Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku. Na drodze w kierunku Wrocławia zderzyły się 2 auta osobowe. Ruch odbywa się jednym pasem. Wahadłowo przejedziecie krajową drogą numer 51 w Dywitach w Warmińsko-Mazurskim. Między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem zderzyły się 3 samochody osobowe.
6: To także są fakty.
2: Przełom dla polskich par jednopłciowych, które zawarły małżeństwa za granicą. Od dziś mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Nasz reporter Michał Radkowski wyjaśni teraz, co konkretnie od dziś się zmienia.
7: Zmieniają się wzory dokumentów. Od dziś w urzędach stanu cywilnego zamiast jednego będą 3 różne formularze w zależności od tego, kto zawarł związek małżeński. Do tej pory były jedynie rubryki dane kobiety i dane mężczyzny. A teraz, zgodnie z nowymi przepisami, urzędnik wpisze imię i nazwisko w rubrykach kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
8: Transkrypcja zagranicznego małżeństwa jednopłciowego do polskich ksiąg stanu cywilnego umożliwia formalne ujawnienie istniejącego stanu cywilnego obywateli i odzwierciedla fakt, że te 2 osoby zawarły małżeństwo zgodnie z prawem innego państwa. A to z kolei powoduje i ułatwia korzystanie z praw oraz obowiązków wynikających właśnie z pozostawania w tym związku małżeńskim.
7: Wyjaśnia adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
2: W Chorzowie na Stadionie Śląskim kibice obserwują kolejne lekkoatletyczne konkurencje. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Patryk Serwański razem ze mną. Patryku,
9: jestem.
2: Na podium swój bieg ukończyła Pia Skrzyszowska.
9: 100 metrów przez płotki, bardzo wyrównany bieg. Pia na miejscu 3. No jeszcze w piątkowy wieczór nasza sprinterka startowała w Lozannie. Dziś rywalizowała już w Chorzowie, a to też wymagało odpowiednich przygotowań.
10: Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę.
9: No teraz Pia pójdzie na swój kibicowski sektor, bo na stadionie są właśnie takie sektory poświęcone naszym lekkoatletycznym gwiazdom. Także Ewie Swobodzie, Pawłowi Fajtkowi czy Natalii Bukowieckiej, która już za 10 minut pobiegnie na 400 metrów. Obsada biegu z jej udziałem godna olimpijskiego finału, bo tutaj w Chorzowie są najlepsi z najlepszych. Przykład teraz bieg na 400 metrów przez płotki, w nim chociażby fantastyczny Norwek Karsten Warholm. Ze stadionu śląskiego Patryk Serwański.
2: Na stadion śląski zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach, a za godzinę sprawdzimy, jak przebiegają dożynki w powiecie Skierniewicz. Włódzkiem i co smacznego można tam zjeść. Słyszymy się o 17:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

pokój schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: slam, tak to leciało.
1: Leciało Malibu Barbie,
0: tak to leciało.
1: Młody Jan, double T, nowa płyta, myślą, że nie zrobię fita, chyba was pojebało.
0: Ona ma oczy jak młoda Scarlett, wczoraj mi socham, babe, chodź na parkiet. Przejmuję obszar jak Bonaparte, za barem chłopak mi polał artbag.
1: Ty się kręci jak diabeł tasmański, ja ci zrobię parę zdjęć jak Paweł Fabiański. W kominiarze, bo za nami są fanki, ski mask, jak mi zapal-

0: poleciało.
1: Uaz, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Ponownie w studiu faktów Marlena Chudzio, witamy.
3: Dzień dobry i wszystko się zgadza. Jesteście w drodze, posłuchajcie tych faktów uważnie, bo będzie sporo o utrudnieniach w trasie. Kryzys migracyjny w Ceucie. Eksklawa nadal zmaga się z niekontrolowanym napływem ludzi. Będą też fakty apetyczne. Na dożynkach w powiecie skierniewickim trudno głodować przy takich pysznościach.
4: Mamy kapustę sołtysową, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem.
3: Jedna osoba ucierpiała w wyniku zderzenia dwóch samochodów na Krajowej 12 na Mazowszu. Do wypadku doszło w pobliżu Klwatki Królewskiej. Trasa między Radomiem a Zwoleniem jest zablokowana. Jednym pasem przejedziecie teraz na A1 między węzłami Kutno Północ a Kowal. Płonie tam samochód i trwa akcja gaśnicza. Utrudnienia też na Zakopiance. Dwa samochody zderzyły się na wysokości Bęczarki tuż za Myślenicami na jezdni w stronę Krakowa. Jeden pas jest zablokowany. Niemcy porozumiały się z Ukrainą w sprawie dostarczenia 600 pocisków przechwytujących PAK-2. Berlin ma zacząć wysyłać je do Kijowa od przyszłego roku. Jeszcze tej jesieni Francuzi chcą przekazać Ukrainie dwa nowe radary dla obrony powietrznej. W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska. Rząd Maroka wzywa Hiszpanię do przekazania nieletnich marokańskich migrantów, którzy pod koniec lipca nielegalnie przedostali się do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. Władze w Madrycie planują zabrać z eksklawy 500 marokańskich dziewcząt do kontynentalnej części Hiszpanii. O tym, jak wyglądał szturm na granicę i co teraz dzieje się w Ceucie, opowiedziała nam mieszkająca w Polka pani Karolina.
5: W Ceucie jest 85 tysięcy ludzi i weszło ponad 80 tysięcy, więc tyle, co było już tam w Ceucie. I nie to, że po prostu, że przyszli jako turyści, którzy po prostu mają gdzie mieszkać. Nagrania, które są pokazane, to nie są po prostu w miejscu, gdzie po prostu było dużo. Nie, to było całe miasto, takie całe pełne osób.
6: Widać więcej wojska.
5: Tak, ale rzecz w tym, że nie tylko dają ochronę osób, które mieszkają w Ceucie, ale nie mogą ich ani deportować. Ci, co odeszli już z Ceuty, nie byli deportowani. Tak naprawdę po prostu wojskowi prosili, żeby odeszli.
3: Usłyszał w Ceucie reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: W faktach RMF FM o sporcie.
3: Ponad 38 tysięcy kibiców obserwuje z trybun memoriał Kamili Skolimowskiej. W faktach ponownie Stadion Śląski i lekkoatletyczny meeting zaliczany do Diamentowej Ligi. Na miejscu niezmiennie Patryk Serwański. Patryk,
8: dzień dobry, miło być w tym gronie.
3: Konkurs skoku o tyczce wchodzi w decydującą fazę.
8: No tak, poprzeczka już zawieszona na powyżej 6 metrów, a w rywalizacji nadal trzech zawodników. Armand Duplantis, Emanuel Karalis, Sondre Gudmorsen. Oni pokonali poprzeczkę na wysokości 6 metrów, teraz walczą z wysokością 6-10. No oczywiście, do tych rekordowych wyników Duplantisa jeszcze sporo brakuje. Przypomnę, że on wyśrubował rekord świata do wysokości 6-31. Wcześniej Natalia Pokowiecka w bardzo mocno obsadzonym biegu była czwarta na 400 metrów, a ja przed godziną mówiłem o biegu na 400 metrów przez płotki. Wygrał go Brazylijczyk Alisson dos Santos z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie i to jest chyba najlepsze potwierdzenie tego sportowego poziomu memoriału Kamili Skolimowskiej. Z Chorzowa Patryk Serwański.
3: Fantastyczne emocje, fantastyczne widowisko. Tradycyjny korowód dożynkowy z wieńcami i wybór tego najpiękniejszego. To najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w Sierakowicach Prawych. Poza warsztatami, koncertami i wspólną zabawą mieszkańcy mogą korzystać z pyszności serwowanych przez koła gospodyń wiejskich.
4: Tu jest wszystko pyszne. Mamy zupę gulaszową, mamy kapustę sołtysową i najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
9: W menu mamy gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
10: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
3: Mówiły nam panie z kół gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra w powiecie skierniewickim. I zrobiło się tak jakoś obiadowo. Jeśli ktoś po tych faktach zgłodniał, to ja bardzo przepraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów...
11: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
12: Chiny zmagają się z bańką długu.
13: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
14: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
11: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

ze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Słuchasz stacji RMF Viral.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie

podcasty Late od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Platino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

0: Pan BDS, populizm pod publiczkę.
1: Panie
2: BDS, wiadomo, jebać, no od
1: zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bardzo
4: chciałem. Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
9: Bardzo lubię twórczość BDS.
10: BDS 2115.
11: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
12: Jestem BDS-iarą.
13: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, i w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony, jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nakazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDS siara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię.

oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki sprzedałem.

Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Nawet 8 lat więzienia grozi sprawcy sobotniego wypadku w Krakowie. Zginęły w nim dwie osoby. Irańscy hakerzy zamknęli na 4 dni brytyjską elektrownię. To doniesienia dziennika Daily Telegraph. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas US Open. Posłuchajcie dlaczego. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na krakowskim Podgórzu. 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli zmarli mimo reanimacji. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. O tym, co w tej sprawie robią śledczy, opowiedział RMF FM Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Ze wstępnych ustaleń służby wynika, że 26-latek stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Mężczyzna do prokuratury ma zostać doprowadzony dzisiaj. Irański cyberatak doprowadził do 4-dniowego zamknięcia brytyjskiej elektrowni, podał Daily Telegraph. Według gazety to pierwszy przypadek, gdy hakerzy powiązani z Iranem zdołali wyłączyć taki obiekt w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie władze nie ujawniły, o którą elektrownię chodzi. Wiadomo, że była niewielka, dlatego jej wyłączenie nie wpłynęło na dostawy energii w kraju. Do ataku doszło w czasie serii cyberataków na amerykańską infrastrukturę wodną. Według źródeł za częścią z nich również mógł stać Iran. Służby ostrzegają, że cyberataki na infrastrukturę krytyczną stanowią coraz większe zagrożenie. Około roku może potrwać proces powrotu nielegalnych przybyszów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Tak wynika z szacunków władz autonomicznego miasta. W ostatnich dniach hiszpańskie służby relokowały migrantów okupujących Playa de Atlampolin, jedną z plaż w Ceucie. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie przeniesiono migrantów z plaży?
3: Do nowych specjalnych ośrodków tymczasowych. Według szacunków służb mowa o nawet 1800 nielegalnych migrantach, którzy od końca lipca koczowali na plaży w Ceucie. Według lokalnych mediów po opuszczeniu plaży przez migrantów żołnierze przeszukali teren kąpieliska oraz jego sąsiedztwa, znajdując kilka sztuk broni. Prezydent Ceuty powiedział, że spodziewa się deportacji wszystkich osób, które pod koniec lipca nielegalnie dostały się do Ceuty. Już teraz wiemy, że około 500 młodych migrantek ma zostać przeniesionych na Półwysep Iberyjski.
1: Na zegarach już prawie 3 minuty po pierwszej. To są fakty w RMF FM. 19 miesięcy potrwają prace nad projektem planu ochrony morskiej części obszaru Natura 2000 Zatoka Puck'a i Półwysep Helski. Prowadzi je Urząd Morski w Gdyni. Jednym z najważniejszych elementów prac będzie inwentaryzacja łąk podwodnych.
4: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków ryb oraz innych organizmów morskich. My chcemy dokładnie sprawdzić, gdzie te łąki występują, jaki jest ich zasięg i przede wszystkim w jakiej są kondycji.
1: Opowiadała Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. A teraz tenis. Iga Świątek rezygnuje z rywalizacji w mixie podczas US Open. Polka zdecydowała, że po intensywnych tygodniach potrzebuje odpoczynku i chce skupić się na przygotowaniach do turnieju singlowego. Świątek niedawno wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Jej miejsce w mixie u boku Norwega Kaspra Ruda zajmie Rosjanka Diana Schneider. Singlowa rywalizacja w US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W Rosji zaczęto stosować nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów za granicę mężczyzn w wieku poborowym. Czy to oznacza, że Putinowi zaczyna brakować żołnierzy do walki na ukraińskim froncie? Krzysztof Urbaniak rozmawiał o tym z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej.
6: Pojawiają się takie informacje, że jest to oczywiście robione wyrywkowo. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na lotniska, kiedy chcą odlecieć, i zabierani na specjalne kontrole, które są tak przedłużane, żeby te samoloty i te loty im po prostu przypadły, no i żeby nie mogli tej Rosji opuścić. No więc po takie informacje się, prawda, pojawiły, że ma to dotyczyć, prawda, punktowo mężczyzn w wieku poborowym, no to by się nakładało na różne informacje, które też pojawiają się w rosyjskich mediach opozycyjnych, na przykład, że na portalach o pracę w całej Rosji pojawiają się ekstra oferty pracy w komisjach wojskowych. Pojawiły się też kolejne informacje, że miały do firm zostać rozesłane takie noty prawne, jak działać w przypadku mobilizacji, jeśli chodzi o pracowników firm. No więc są pewne takie sygnały, które wskazują faktycznie na to, że jakiś ruch w stronę mobilizacji się odbywa. Natomiast cały czas wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą Kreml chce zrobić. Na razie są podejmowane przeróżne próby, żeby zmobilizować jak najwięcej ludzi, wysłać ich na wrot, natomiast no nie ogłaszać oficjalnie kolejnej fali mobilizacji, tak jak to było we wrześniu 2022 roku. Taką dość świeżą informacją sprzed kilku dni jest to, że Kreml miał rozesłać do regionów ponaglenie dotyczące właśnie szukania osób, które podpiszą kontrakt z armią, czyli po prostu ochotników, mówiąc inaczej. No i do końca roku to ma być 409 tysięcy osób dokładnie, no i oni mają być oczywiście wabieni przede wszystkim zachętami finansowymi, więc oczywiście znowu to uszczupli budżety federalne przeznaczone na cele, nie wiem, szkół, szpitali, prawda, no ale najważniejszy jest ten cel nadrzędny, który Kreml ustala regionom. No więc to jest jedna z tych prób, tak, żeby znaleźć 409 tysięcy dodatkowych mężczyzn, których będzie można wysłać na front albo w okolice frontu, nie ogłaszając, no właśnie, mobilizacji. Na pewno nie będzie żadnej mobilizacji do września tego roku, bo to jest czas wyborów do Dumy. Oczywiście wiemy, że w Rosji wybory, no, nie są to wybory, prawda, normalne, ani demokratyczne, ani otwarte i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście jest to pewien barometr nastrojów społecznych i Kreml nie chce sobie robić dodatkowych problemów poza tymi, które już są, prawda, płonące magazyny, kolejki na stacjach i tak dalej, i tak dalej. Nie chce sobie robić kolejnego problemu w postaci mobilizacji, która oczywiście, nie mówię, że to by był jakiś bunt, prawda, rosyjskiego społeczeństwa, natomiast oczywiście byłyby niepokoje i niezadowolenie, tak jak było we wrześniu 2022 roku, więc jeśli mobilizacja, chociaż wydaje mi się to mało realne, to po wrześniu tego roku, natomiast są, tak jak mówię, podejmowane kroki, żeby nie robić tej mobilizacji, znaczy, żeby udało się tymi ochotnikami, prawda, wypełnić tą lukę, którą Ministerstwo Obrony zgłasza Kremlowi, prawda?
7: Że a
6: prawda,
7: jak duża obecnie jest ta luka, te potrzeby kadrowe rosyjskiej armii?
6: To są różne wyliczenia, też znów pamiętajmy, prawda, że no, Ukraińcy podają swoje liczby, Rosjanie w ogóle żadnych liczb nie podają, bo to jest oczywiście utajnione już od kilku lat. No, gdzieś niezależne media podają. Generalnie jest raczej zgoda co do tego, że Rosja pomimo pewnej takiej, prawda, fluktuacji, jeśli chodzi o, czy pewnych wahań, jeśli chodzi o tą rekrutację ochotników z początku roku, to powoli wróciło do tego poziomu mniej więcej tam 20-30 tysięcy ludzi miesięcznie. Natomiast, no tak, jeśli patrzeć teraz na straty, no to pytanie, widziałem takie wyliczenia, że Rosjanom do końca roku, gdyby te straty wynosiły tam około 20 tysięcy miesięcznie na froncie. Też pytanie, na ile, tak jak mówię, to jest oczywiście sprawdzalne i prawdziwe, no to około nawet 100 tysięcy ludzi mogłoby pod koniec roku zabraknąć Kremlowi. Natomiast też musimy pamiętać, że no, ta wojna to jest taki przedziwny dla Rosji paradoks, że mimo, że Rosja wysyła kolejne dziesiątki tysięcy ludzi na front, to ten front się wcale szybciej nie posuwa. Momentami spowalniają te rosyjskie postępy. No więc to też jest pytanie, czy jakby nawet Kreml rzucił 500 tysięcy ludzi na front, nieprzeszkolonych, pamiętajmy, albo bardzo słabo przeszkolonych, gorzej wyposażonych, często wykorzystywanych przez oficerów już na froncie jako po prostu mięso takie do wysyłania, żeby nie wysyłać tych doświadczonych bardziej żołnierzy. No to pytanie, czy to też by coś zmieniło diametralnie w sytuacji na froncie, prawda? Więc tak jak mówię, no ale co do tych strat rosyjskich, no to znów musimy polegać na pewnych szacunkach, bo tak jak mówię, no dane są tajne i Kreml tego oczywiście nie publikuje, jeśli chodzi o straty, a te to rozpięcie się między tym, co czasami podają Ukraińcy, a tym, co podają inne, oczywiście nie kremlowskie ośrodki, no to też jest jednak bardzo dużo. Ukraińcy, wydaje się, trochę te straty zawyżają rosyjskie. Natomiast no, wydaje się, że na takie natężenie wojny na razie tych żołnierzy starcza. Natomiast no, wystarczą gorsze miesiące, prawda, i ta luka się powiększa o 10-20 tysięcy żołnierzy. No, ministerstwo oczywiście naciska na Kreml i prosi, żeby jak najwięcej tego wojska wysłać. Natomiast no, póki jeszcze ciągle regiony mają pieniądze, żeby te takie bonusy za podpisanie kontraktu plus za samo w ogóle podpisanie kontraktu pieniądze dawać.
7: No, a ile wynosi taki kontrakt?
6: To zależy od regionu. To idzie już w dziesiątki, czasami nawet w setki miliony rubli, więc generalnie no to są tysiące złotych, dziesiątki, setki tysięcy złotych za podpisanie kontraktu, plus oczywiście każdy region ma takie swoje zachęty, prawda? Zależy jaki region, jak jest bogaty, to są oczywiście, Moskwa płaci więcej, wiadomo, niż na przykład Jakucja, więc to są...
7: Ile to będzie na złotówki mniej więcej?
6: To są, tak jak mówię, czasami setki tysięcy złotych. Gdzieś tak wyliczono, że łącznie żołnierz z żołdem, który mniej więcej wynosi około równowartość około 2000 dolarów dla żołnierza, plus tam są dodatki. Na przykład jakby pan jako żołnierz zajął, nie wiem, ukraiński czołg albo zajął ukraińskie pozycje, to teoretycznie, bo wiadomo, że to też nie zawsze jest wypłacane, to jest kradzione i tak dalej przez przełożonych. Natomiast za to też są ekstra płatności. Ranny żołnierz, na przykład, który wróciłby do domu, przeżyłby tą wojnę, byłby ranny, to nawet około 100 tysięcy dolarów mógłby dostać równowartość łącznie za służbę na froncie.
7: A dostają tyle? Faktycznie czy nie?
6: No, nie zawsze. Znaczy, jest faktycznie zauważalny boom pewien w tych biednych regionach rosyjskich. O tym się już od jakiegoś czasu mówi. Nagle okazuje się, że ludzie sobie remontują mieszkania. Kupują nagle w ogóle mieszkania, prawda, w gdzieś z mniejszych miejscowości, w większych miastach federalnych. Na Kaukazie na przykład był taki przypadek, pisało o tym rosyjskie media niezależne, że nagle zrobił się boom na hydraulików. Bo rodziny żołnierzy, którzy albo zginęli, oni dostawali te tak zwane grobowe, czyli pieniądze za śmierć, albo rodziny żołnierzy, którzy wrócili, ale są inwalidami wojskowymi, nagle miały pieniądze, żeby na przykład podciągnąć wodę bieżącą do domów. Więc był boom na hydraulików. Tylko te pieniądze są przejadane. To nie jest tak, że te pieniądze służą na przykład wyrównywaniu nierówności, które w Rosji narastają z powodu wojny. Bo oczywiście miliarderzy wokół Putina się bogacą, biedni biednieją. Te pieniądze są przejadane. Najczęściej one nie są inwestowane z reguły, nie wiem, w przyszłość na zasadzie, nie wiem, dzieci pośle do lepszej szkoły, tylko właśnie chociażby po to, żeby z chaty krytej eternitem przyprowadzić się do mieszkania z kaloryferem w mieście federalnym, albo żeby samochód kupić na przykład lepszy.
1: Z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okresów.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: spądzisz.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

z warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję swój uśmiech na Erasmus.

0: od koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz. Zapraszam ponownie. Policja szuka uczestnika brutalnego ataku na mężczyznę w krakowskiej Nowej Hucie. Wieczorem opublikowano nagrania z monitoringu. Skrajnie prawicowa AfD chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. W faktach także dożynki sprzed niemal 100 lat, odtworzone w lubelskim skansenie. Policja wieczorem opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać prawdopodobnego jednego ze sprawców pobicia mężczyzny w Krakowie. 36-latek, przypomnijmy, został zaatakowany przez grupę osób na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Wcześniej 9 osób zatrzymanych zostało zwolnionych przez policjantów. Przesłuchano ich w charakterze świadków. O szczegółach działań służb krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniosła się Wisła Kraków, stanowczo potępiając wszelkie akty przemocy i sprzeciwiając się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tym tragicznym zajściem.
1: Wieczorem funkcjonariusze opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o udział w pobiciu i proszą o pomoc w jego rozpoznaniu. Fotografie mamy na rmf24.pl. Woda znów zbiera tragiczne żniwo. W tegorocznym sezonie letnim utonęło już ponad 100 osób. To więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Szef jeleniogórskiego WOPR Krzysztof Czaplicki mówi, że do większości tragedii dochodzi w miejscach niestrzeżonych, kiedy przeceniamy własne umiejętności.
3: Ludzie zawsze starają się odpłynąć do brzegu lub na drugą stronę. Przecież można pływać wzdłuż brzegu. Taka sama odległość albo jeszcze dłużej. Po co ryzykować? A jeśli już ryzykujemy, na ścianie widać u mnie, proszę, tam są takie pasy ratownicze albo boiki SP, czyli słoneczny patrol, tak je nazwaliśmy, one naprawdę nie przeszkadzają w niczym, nie powodują oporu w wodzie. Natomiast zawsze można się chwycić, zawsze można odpocząć, zawsze może dojść do zmęczenia organizmu, dojść do przykurczy. To jest bardzo bolesne. Jeśli sobie nie umiemy z tym poradzić, to jest to też przyczyna wypadków. Toniemy w ciszy i ratownik może też nie zauważyć.
1: Wśród najczęstszych przyczyn także pływanie po alkoholu i nagły szok termiczny.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Alternatywa dla Niemiec chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. Współprzewodnicząca partii Alice Weidel zapowiedziała, że jeśli AfD przejmie władzę, Niemcy zamkną granice i wypowiedzą umowę z Schengen. Jej zdaniem system nie zapewnia dziś odpowiedniej ochrony granic. Weidel potwierdziła też, że AfD chce rezygnacji z euro i powrotu do własnej waluty. W sondażach partia prowadzi obecnie w kilku landach, a na poziomie federalnym wyprzedza CDU-CSU. Kolejne wybory do Bundestagu odbędą się w 2029 roku. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii Haralda V. 89-letni monarcha od tygodnia jest leczony w szpitalu z powodu anemii hemolitycznej. To choroba, w której czerwone krwinki są niszczone szybciej niż organizm jest w stanie je uzupełniać. Lekarze zapewniają, że król reaguje na leczenie, a jego stan jest stabilny. W faktach teraz Wielka Brytania, tamtejsze biuro meteorologiczne